0: Munguwa ya kuti madzi alikugwa, zvirimushe kukoya zvadi zvakudya. Na izvi mbute naonerera zvankhoza inati itani izvi. Kusamba zvadi manza na madzi ya kuchena na sabao penudota mungati musati kutoma kubata zvakudya. Kutsuka mushe misapo, milio na madzi ya kuferusiwa penu ya kuikwa serteza. Kugwidibidza zvakudya kuti muleke kupinda zvikonye kuitira kuti zvidzaleke kubala mautenda. Kupika zvadi nyama, mazai, nsomba na zvinabuda muzinyanza. Purutanani. Gula zvakudya muzimbuto zamushe pabudzipo leka kudya zvinhu zvako haudziwi pabuda izvo. Zvikoye iwe na nkhoza yako. Mbuto inaonera zvankhoza, muremerero watukuru ndi nkhoza.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?

takunanira kusvika kumagumo ndine muteereri ari parunhare. Alo, alo parunhare, mangwanani. Tamuka, ndikutaura nani? Nyampasa, kuri sei kunyampasa? Yabva yadonha mufunge, ndakuda vateereri vanokwana iwo vatatu, ndione kufarisa chirongwa chino nai. Nguva ndo dziri kuita dzopfemba muchidimbo makumi mashanu nezviiri dzinova dzizonovhora zvine 50 minutes zvichikuendera pamberi mabasa muchimanyika. Namba dzedu ndo dzinotwa 84 20 73 8 84 20 73 8 ndo namba dzamunotifonera nadzo kuti munge muchitiudzwa taiwa makapinda zvakadini kupera kwarofiki.

0: kanja nezvino unokasikire
1: munozviziya kuti ndinofarira kusvusvurira pamuzi penyu pano mumabiningu ari ese mbiya mubiningu rese ndaindorota nomupunga wenyu wakasiyana neumweni uye unozika kunuhwira uchiringe kure
0: uya usarayira chinchaita auzi kuufarira
1: handizi kufarira uri kubamba kunaka kupinda mazuva amweni ese
0: ya indaa yekuti ndakanda mazanda ngeamweni zvikafu zvangu zvikuru zvikuru zvandinofarira
1: zvikafu zvikuru zvikuru chinyi chona
0: zvibikwa zvangu zvakasiyana zvimweni zvinyore ukazvidya mabiningu ari ese unokura wakabamba uye unoutongo
1: hino zviri nani kumbondipasazve pado

0: Alo, patru fonu.
1: Asala
0: tru bwana ni? Ani? Ani amruzi akadishwa kanaka changamire. Chii chiri kuita?
1: Tata abushinya chanzi shirinza rukumukombezi dina.
0: Ah, zviro kwacho. Kakati ndika mukombedzi yo.
1: Ah, kuri nane totireko na kushimoyo.
0: Ndoli nane utipeitizwe hino mapeto ebiringo makapinda kudini.
1: Ah, dadina zvikumunda nyamasi a tambozoro padoko.
0: Nyamasi mazorora musikuenda munda.
1: Na dadina kumbozorora padoko.
0: Mapiro shushura. Ambi aita ne nyamasi.
1: Ah, ndodzi basi.
0: Ndodzi.
1: Yo.
0: Ii, zona ndodzi dzakurikiwa mani mazwano.
1: Ndodza sara mani.
0: Oh, ndona kuti vao chitatu kana chinonga muno rureketa ndodzi basi. Ino tambisa yenu angana neti paradzani.
1: Takotanga ndimwe na teke niko.
0: Tatenda.
1: Na Isaya Juda na Thomas Kachilipo brigadu chao.
0: Tatenda mopinda masikati yakanaka hai.
1: Zvakana.
0: Kora kusarabasi gumero miseso na mishano kuti dzende koita nhatu dzekumano koniano. Apurudzani tombeina mbotra mafemo padoko basi hai. Mozo kuya bote kumasure kechingoma ichi chi. Tinanga tazotopinda mudiro kupedzesera. Kumasure kechingoma ichi tinanga takwenda mudiro kupedzesera. Oliver Style na Mr. Kuka. Facebook. Chote pa radio Msambiki masikati echiposa.

Nozi abuli umangaze Shano kumere miseso na mido nato za seto urajino za seji minutos Basa chote radio msambeke misuru profisi Yalu maniga kufamu studio mchimujo Tiruma doko ni siku ya chiposi Makumere mazua na ringme mweziwa Mafufu Gorewe hino jiri numba kumairi Na mata nato dojimili Eventi seji chote chiru mhipo Zega zega dagarabana nato